tu przysłał ją, bym się wydostał stąd białą lokomotywę. Ach, któż to może być? Beze mnie kto nie umie żyć? I bym zmartwychwstał, błaga mnie, bym nie obudził jasny zew.

gest, kto mi tu przysłał ją, bym się wydostał stąd białą lokomotywę. Ach, któż to może być, beze mnie kto nie umie żyć, i bym z martwych stał, błaga mnie, bym nie obudził.